ni nara asane yesu maja esi aku ya wasen ya so wana watachi wani nara e maja ni sanwo e maja ni sanwo e maja ni sanwo bebi awo biara jetu prepare.